0: wabaya nini ndio kikiumana tu hivi hapa ndio kipotea
1: ukwe uko wani
0: uko wani ushindu kusikiza roka sijui uko nja pengine ukiwa na mambo yako sasa you know
1: yes I
0: move on.